0: se mu ikat.
1: Če sač menčino po pečih je runje smo již oslišali titul z českije Zlatok Single X je spival, a tež tuči interpreče Cedža Dženzarano z vami stavač. Ljuba Vitana spiewa Michał Bajer. Sobie słyszymy dziś rano też Anno Mario Brettschneider-Ritz. A rano wieza też bez Mirczyna Wetzlicha ninja. Na uszytkę tutaj tytule smieczy sohać doszes czych weselicz.

0: Genialne wyspary.
1: Znacz, bez ospicy, iście moje mieszko reparować moło, a nie dom też zrumować. O, to by som iście lipy lubiło.
0: Mocylko, twoje mieszko so same nie reparuje, a nie zrumuje. To dobisz ty czynić. Tu iż poskaj, Filomeloso. Jeli chcesz zdrowy wostać, spinkaj dość. A zoby dość sprócny był, możesz do toho svoje nieško zrumovač. Tatla dosaha, jeli dženca večošo zrumuješ a so s časom leneš.
1: Nie, sprenja, šitke drozne, koža, pozdže dovoža. To mi dobi me dospievač. A zdruha, ja veruju do toho, zo so moje nieško vesparje zrumuje a dež si ja tu lepšo takle vobladam, no hajda, to ljubio vele spač. Najlipe, nedom.
0: Ja si myslach, spač v lieču mieli zakazač.
1: Nie, to je nieke inak. Štuješ mi lieču rinje toho spí, tomu so nieško same vuredži. To je vod mi,

0: Andreas, Peking je dospíval, s dubkom na posledniche.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiu Milan Greulich.
2: W Horni Wużice jest o liczba wuczomników a wuczomnicu na ladanskich szulach, kietro zwyszywa. Kaj szwuka dżas przelada Sakskeho krajnego zariada za statystiku, by ich loni budyjskim wokresu niemalie dwójce tylko kaj 2021. Z tym wotbysz czuje so też tu sakski trend, zo se przeco jacy ludzi ladanskie pohowanie pyta. W Zorylskim wokresu jest o liczba to runia zwyszywa, tam pak jenoś snadnie. Tež v Horni Wużice plavuja ratarske zavody dale a bolje zojove bune. Kaž Polske, Zjazka, Sakske a Horni Wużice informujete, je so ponina plavovanja zoje v minenih letach jasne povečiva. Felix Cyš z nadrobnosćemi.
3: Končinach okolo Budyšina a Kamjenca sú minenja za zoja rostlinu kietro dobre, tak Polske Zjazkaj. Tež pošitkonje reča klimo a zmena a stupace temperatury za plavovanje zoje v Horni Wużice, tež serbsce ratarjo, jace zoje plavuja, Roman Vesela mjestem na 100 hektarach. Roni Rebeš je svoju plavovansku pšestrin z 10 na 15 hektarov rozširju, tež Marko Smoa a Ignac Vesela stajižo nazoninja ze zoju zbiravoj a mataju přichodže za važnu alternativu.
2: Kaž väčšina ratarjo dale zdjeli, cedža plavovanje zoje přichodnych letach išče rozširič. 6 członków sportowego kluba Wojarece jest w Meksiku na światowych mistrzostwach KPW Fanfaro niedom 2 tytule wydobyło. Jako dziel niemskie wubranki Fanfarenzug Academy przesadziću so tyle dny w mieście Puebla w dyscyplinomaj polna parada a wolny styl przeciwo konkurencji. W kategorii Field Show w obsadziću jeszcze trzecie miesto. Na światowych mistrzostwach w Meksiku są so kapawe z jacach cicyci krajów w obdzielili. Wużijski center w Wojarecach poskicza od najnowszego tak mianowaną bajkową rally. Z pytaniom a hodaniom może so swojby na 9 stacjach ze serbskimi bajami, kaśło krabacze albo przypodnice ze znajomić. Rally je analognie natwarena, ma ludziom region zbliżyć a docpieć, so hostczo dleje we Wużijskim centerze w ostanu. Kaś center dalej zdzieli, stej za nazymu a z początku przychodnego lieta dalszej takiej rally z Wużijskimi temami planowanej. Tomizniski muzej v Delnjo Wużijskim Dešnje može svoj poskytk za šule svojba a seniorov obkovač. Spichovanske tovarstvo muzeja je na svojej vôni zhromadžizne rozsudživo, so převoz mie trebne svojský podžiel za vobdelenie na spichovanskym programe Braniborskeje. To steješe na račkach, potom zobie Borkovský hamt svoju přírašku skročil, tak predsedka tovarstva muzeja Kristina Klimová. Ju sú s dobom na zhromadžizne v zastojnstve vobkručili. Je po boku je votnietka jako zastupovaca predsedka Babet Cenkarová, kotra špie domizniský muzej v Dešnje velelět navedovala. To bych opověst ček, když namakáče tež na naše internetové straně a v app MDR Serbia.
1: Vědro.
2: Tu a tam máme kurjavu, dženca ráno, pozdíš od trošto slunca a na cíce či stopňu vodňo, poponňu a večer jsou tež švíjele a nevědra možné.
0: Všetko klopve, všetko beží na pučach a na drohách, jeli zo so zčeto hinešo minenia, zazvenču tu do štúdia, Budyšin 7400 je naše číslo. Kýba zapísače nám poješť, naši app NDA Serbia môžete nám poješť písač, nárečeč, alebo samo fotosvač.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri menšiny po naposledmiche. Dobranie.

Sibylki, nasede mnie. A dżęca sztwotk pola nie ma tyś, że na końc tydzenia. W Sulczycach tam mienujcy przeprosza końc tydzenia na wiosny swiedzień. Jutce natoczy so piwo wieczo szestrzych z rejami zamodych a starych ze skupiną Fantazji. Sobotu potom przeproszuje też Lica zaso na tradycjonalne cylenie jednatko przy południu jeny a po południu cioch potom na zromadne kofipicze. Od wieczora dżesaczych smyczy so na rejach Elster Beats wucochnować. A niedzielu potom, już kiedy dzień za swójby, po rańczym piwie przewiedzie so jednaczych wubiedziowanie za dzieci, a po południu cioch wulki swiedzenski wiesny program. A jeśli myślą niedzielu wesela, są mnozy z was zawieszczy też, że na wulki finale Światowych Mistrzostwach Kopańcy Szpaniczynio raja przeciwo Argentinczanom w Sulczycach wuotuje wieczor dziewieczych Public Viewing. Jutze sche proszeni na dzień pod hesłom Nasza przyroda da so wobdać. Je to poskitk zauszitke generacje od nawieczora 5 do wieczora 7. Tutom czasu zoniczy od Reginy Krautzowie, od tak mianowani nierodzi, a jak może czy tutaj też w kuchni wużywać a przedziewać. Potem może czy też wobdać. Przyzywić może czy so pola Marię Szucic. A zarodowa noc w tyscinie tysat świeczku proszę was sobotu na romantisku noc do klosztorskie zarody klosztra Marienie Wiesdy od wieczora 7. Nimo wosebitych wobrazu a scenu ze świeczku dożywicie tyś huczbu miestrujem wustupi duo Helena Ajan a wużyczanska rapsodia rejuje.

0: S dubkom na pôsmiche.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Milan Greulich.
2: V Horní Vúžice je so ličba vúčomníkov a vúčomnícov na ladanských šulách, ktoré zvyšiva. Kaž vúkaža z přelada Sakského krajného zariada za statistiku, by ich loni budijským okresu nímali dvojce telko kaž 2021. S tým odpyščuje so tež tu sakský trend, zo se přecojace ľudí ladanské pohovanie pýta. V Zorelským okresu je so ličba toho runia zvyšiva, tam pak je nož snadne. Tež v Horní Vúžice plavuja ratarske závode dale a bole zojove bune. Kaž Borske zjazkaj Sakskeje a Horní Vúžice informujete, je so pvonina plavovania zoje minenych letach jasne poviečiva. Felix Cyš s nadrobnosćemi.
3: Končinach okolo Budešina a Kamjenca sú minenia za zoja rostlinu kietro dobre, tak Borske zjazkaj. Tež pošitkonie reča klimová zmena a stupace temperatúry za plavovanie zoje v Horní Vúžice tež serbsce ratarjo, viace zoje plavuja, Roman Vesela mjestom na 100 hektarach. Roni Rebeš je svoju plavovansku přestrin z 10 na 15 hektarov rozširju, tež Marko Smoa a Ignac Vesela stajižo nazoninja ze zoju zbiravoj a mataju přichodže za vážnu alternativu.
2: Kaž väčšina ratarjo dale zdžili, cedža plavovanie zoje přichodnych letach išče rozširič. 6 członków sportowego kluba Wojarec jest w Meksiku na światowych mistrzostwach Kapau Fanfaro, niedom 2 tytule wydobyło. Jako dziel niemskie wubranki Fanfarenzug Academy przesadziły się teledny w mieście Puebla w dyscyplinu maje polna parada a wolny styl przeciwo konkurencji. W kategorii Field Show w obsadziu i szczycecie miestno. Na światowych mistrzostwach w Meksiku są so kapawy z jacahacz cicyci kraju w obdzielili. Wużijski center w Wojarecach poskicza od najnowszego tak mianowaną bajkową rally. Z pytaniom a hodaniom może są so swojby na 9 stacjach ze serbskimi bajami, kaśło krabacze albo przypodnicy ze znajomić. Rally je analognie natwarena, ma ludziom region zbliżyć a docpieć, so hostczo dleje we Wużijskim centre w ostanu. Kaś center dalej zdzieli stejna za nazymu a z początk przychodnego lieta dalsze takie rally z Wużijskimi temomaj planowane. Domizniski muzej w Delnio-Wużijskim Deśnie może swój poskitk za szule swojba a seniorów obkować. Spiechowanskie towarstwo muzeja je na swojej wóni zromadzizny rozsudziło, co przewozmie trybny swójski podziel za obdzielenie na spiechowanskim programie Braniborskie. To stejeszcze na raczkach potem zobie Burkowski Hamt swoją przyrażku skroczył, tak przedsytka towarstwa muzeja Krystyna Klimowa. Jusu z dobą na zromadzizny w zastojnstwie obkruczyli. Jej po boku je wotnietka jako zastupowaca przedsytka Babet Cenkarowa, która szpije domizniski muzej wedeśnie wiele lat nawiedowała. To bych opowieść czekisz na makacze też na naszej internetowej stronie, a w app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Tu a tam mamy jeszcze kuria w udzięca rano, pozdziszo potem tożto słońca a na cice czy stopniu wodnio. Po poniu o wieczor są też szwiele a niewiedra możne.
0: Na puczach a na drogach dale szitko klopfe, dobro jest byłam.
1: Serbski rozwóz.
0: Udało się, możemy sokoło wokoło wopkada tu dżęca dale, tak krótko a słodko dżerżyć. Jeli zamaczy wy jeszcze informacje za nas, potem zwończy tu do studia, Budyszin 7-4 staje nasze cisło, albo pisać nam pojeść naszej app MDR Serbia. Możecie z nami chatować.

A ja nie pokazam wam nie tylko pucz do mojej nieski, że na opak pucz wątakrec, dokaj możecie się wuleczyć. Tu są nasze pokiwy. Dzieci może się Dżęsa Muzeju Zapadnie w Łużycy w Kamieńcu w umiejstwo odkryć, a to od 2 do 4. W Szulskim Muzeju Stróży Pola Hučiny so Dżęsa zetkaja, so bychu so na wukodżowanie k Olba jezoru podali. Prosinski poskitk traje od 10 do popołudnia cioch, a wasze dzieci są tam za 10 euro zastarani. W Sulšicach przeprosza kunstydżynia na wiesny Svedżyn, co to Sulšice pola Kulowa, jutrze na to, czy so piło wieczo 6, przy zamknu so rie. Sobotu celia so przy południu jenej znowa jednatki, po południu cioch je potem zromadne kofiepicze, a od wieczora 10 za so rie, tak mianowane Elston Beats rie. Niedzielu je potom skierę dzień za swojby, jednaczych ubiedzuje so dzieci, a po południu cioch zmienia tam swiedzieński program. Wieczor 9 chcecie się zromadnie finale Światowych Mistrzostw Kopańce opladać. Zarodowa noc wyszczynie 1000 świeczków, proszę was sobotu do klosztorskie zarody klosztra Marijne Gwiezdy, a to od wieczora 7. Mimo osobitych obrazów a scenu ze świeczką dożywicie też hudźbu. Miestrujem wystupi duo Helena a Jan, ale też kuzwaria su se do klosztra przeprosili, a też wużyczanska rapsodia zariuje. Kartki dostaniecie przy wieczornej kasy, albo nitko hiszo online za 12 euro.

0: Motzelko, tvoje nieżko, so same nie reparuje, a nie zrumuje, to dobisz ty czynić. Tu iż poskaj, Filomeloso. Jeli chcesz zdrowy wostać, spinkaj dość. A zoby dość sprócny był, możesz do toho swoje nieżko zrumować. Tatla dosaha, jeli dżęca wieczo, co zrumujesz, a so z czasom lenesz.
1: Nie, sprynia, wszitkie drozdy, kodza, pozdzie do łoża. To my dobimy dospiewać. A z druga, ja wierzę do toho, że so moje niżko we sparie zrumuje, a gdyż si ja tu lepszo takle wobladam, no hajda, to lubię wiele spać. Najlepiej nie dam.
0: Ja si myślach, spać w leczu mieli zakazać.
1: Nie, to je nieke inak. Stuś mi leczu rynie tu spi, tomu so niżko, same w uredzi. To je od mnie.

0: Jena Pudziewiczyk.
1: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Milan Greulich.
2: W Horniwużice jest liczba wuczomników a wuczomnicu na laranskich szulach, kiedy zwyszywa. Kaj szukadza z przelada Sakskiego Krajnego Zariada za statystyku, by ich loni w budyjskim okresu niemal 20 tylko kaj 2021. Z tym odbyszuje się też tu sakski trend, co się przeco jacy ludzi ladanskie pochowanie pyta. W zoryckim okresu jest liczba to runia zwyszywa, tam pak jenoś snadnie. Tež v Horní Vúžice plavuja ratarske závody dale a bolje zoju v bune. Kaž Burske z Jaskaj Sakskeje a Horní Vúžice informujete, je so pvonina plavovania zoje minenych letach jasne povečiva. Felix Cyš z nadrobnosćemi.
3: Končinach okolo Budešina a Kamienca sú minenia za zoja rostlinu kietro dobre, tak Burske z Jaskaj. Tež pošitkonie reča klimu a zmena a stupace temperatúry za plavovanie zoje v Horní Vúžice, tež serbsce ratarjo, jace zuje plavuja, Roman Wesela miestem na 100 hektarach. Roni Rebisch je svoju plavovansku přestrin z 10 na 15 hektarů rozširju, tež Markus Moa a Ignac Wesela stajižo nazoninja ze zuju zbieravoj a mataju přichodže za vážnu alternativu.
2: Kaj švečina ratarjo dale zdjeli, cedža plavovanje zuje přichodnych letach išče rozširič. 6 członków sportowego kluba Vojarece jest w Meksiku na światowych mistrzostwach KPU Fanfaro niedom 2 tytule wydobyło. Jako dziel niemskiej wubranki Fanfarenzug Academy przesadziły się te dni w mieście Puebla w dyscyplinomaj polna parada a wolny styl przeciwko konkurencji. W kategorii Field Show w obsadziły jeszcze trzecie miejsce. Na światowych mistrzostwach w Meksiku są so kapawe z jaca hacz cicyci kraju w obdzielili. Wużyjski center w Vojarecach poskicza od najnowszego tak mianowanu bajkowu rally. Z pytaniom a hodaniom może są so swojby na 9 stacjach ze serbskimi bajemi, kaj szło krabacze albo przypodnicy ze znajomić. Rally je analognie natwarena, ma ludziom region zbliżyć a docpieć zo hostczo dleje we Wużyjskim centre wostanu. Kajż center dalej zdzieli stej za nazymu a z początk przychodnego lieta dalszy taki rally z Wużyjskim etymom a planowany. Domizniski muzej w Delnovužijskim Dešnje može svoj poskytk za šule, svojba a seniorov vopkovač. Spichovanske tovarstvo muzeja je na svoji vuni zromadžizne rozhodživo, so prevozmi je trebny svojski podžel za vopdžilenje na spichovanskim programe Braniborskeje. To steješe na račkach, potem zobije Burkovski hamt svoju přirážku skročil, tak predsedka tovarstva muzeja Kristina Klimova. Jusu z dobom na zromadžizne ve zastojnstve vopkručili. Jej po boku je votnitka jako zastupovaca předsedka Babet Cenkarova, kotraž by domizniski muzej ve Dešnje veľa let navedovala. To bych povestče, kýž nama kačeteš na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Rano zdjela išče pomočeno, pozdišo tošto slunca a na cice či stopňov, poponju a večo sú tež švijele a nevedra možné.
0: Geč po kvačicach, tam ste vyskač smier na vulku dupravo, cicici je tam dovolené kvačicach, po takým ste vyskač.
1: Serbský rozvoz.
0: Vútremne džak, při posluchari, kotruž je nám tohle zdžilio, to sa stajne veselíme, a si myslíte, že všetko, čo už netkoho nepřes kvačici jedu.

krótka pacibil, gnadzie wieczie, a tu mam za was jeszcze raz nasze pokiwy. Dżęca może się dzieci odkryć w Muzei Zapadnie w Łużicy Kamieńcu. Tam zabierają się dżęca z wumiostwem. W Szulskim Muzeum w Stróży Pola Hučiny są dżęca zatkają sobie so na wukodżowanie k Olba jezoru podali. Započatk je do budnia dżesaczych. Jutze sče prošili na džin pod heslom Naša příroda dá so voptač. Je to poskytk zaušitke generácie od navičera 5. do 7. V tom času zoniče od Regine Kraucovie, vo tak mienovaný nerodží a kak môžeče tuto tiež v kuchni vúživač a předživač. A potom môžeče vizotiš šitko voptač. Přizivič môžete so za vukodžovanie kúho vokúho kočiny z Reginu Kraucovi bola Marie Šočic. V Sulšicach zväčša viesne svedžin, júce večer s rejemi, tež sobotu večer s rejemi, do toho je již odsioch kofi piče a jeni celenie jednatku a nedželu je potom džin za cevú svojbu jednačich s vúbeđovaniom za džiči 15 hodin s svedženským programom a večer ceďa si zromadne finálnu rú kopancu svetových mištostvov obledač. A na kulturné zároče serbského ľudového ansambla vústupí sobotu večer na povosmich spievarka Milena Vúčeriec.

0: Ja, a ten du le dazu, ten možo šo pšiduce raz doživíš 5. September a to ve obenkinje o ve Hošebusu. Nen to ale druga tema. Přijašele literature mogu se jaselič na veci dňovne zaredovanje o ve Hošebusu. Žinca zachopio se ten Lost Poetry Festival. Tam stoje pejedana poezija ve sreži, mjestno jo ta stara plachtarnja nedaloko vet bošanskego dvrnišća. Pedla su umjelce z pecačneje, nimskeje, z belgijskeje, pelskeje, čehojskeje, Ukrajine a USA. Organizatorka jo sta spoke Spoken Word Academy z gromadnje z ukrajinskeho iniciativu Squad Nummer Pisch. Citaš Bužotej teke Serba, veni ste žinca ved Bertel Navesem v jadnom bloku svišaš s Pisch drugimi lajskimi autorami, žinca jadzo, a jadn vednih jo Serb Jonas Pietaš z Pančic Kukova, drugi jo Mieto Kjacmas Hošebusa.
1: Ja budu na festivalu Citaš. Ja mamy tak wiele czas, to już wiem. Jo, dokolaż budu jano donosiarski basen cytasz, a ponieszczy tekst, myślę, aż mam tam też donosiarskie pasaże.
0: Mi to kiercma ma we mieście już wiesz mnie jako poetry slama.
1: Jo, to nie jest moje przedni raz. Ja ustupuję już o 20 lat, myślę, a są też na teaterie grał, jo.
0: Jo, Festival trajo až do sobety, dokradne program namakajo šo na internetovom boku www.lostpoetryfestival.com a zastup nic nepłaši. Poezija a muzika trefite se teke při pšiducem spiuje obla nás ve noce, jo titel na novom albumie Lipšanskiego umělca Jakuba Grula. Jaden krádu šamný obraz, ako stvorio o literátka Mina Wittgoitz, recitirio Sofia Cušec alias MC Anka.
2: Kaž noc nam stverbu zapokšiva, a vela vša v spanju laže, se nekte k pravu predobiva, to svetle predk se ne dovaže, toh budni stva a surovosti, genžive jo, se šme a zvošči, toh budni stva a surovosti, genžive jo, se šme a zvošči.

ucho niżej. Co my zaś duszy nuzy, tam troszczę słowa nie zaznieją. Tu złości jam se z budem smieją. Tam troszczę słowa nie zaznieją. Tu złości jam se z budem smieją.

a kluba jama stoje, tak daleko, a sukasz katy, gęcz nie zmilnie, swój opor woje, im zwistościu, do mecy daty, że coś był raz nam przysłużony, ze zdakasz z dłymi ubożony.

Krimi ubożony. Co coś pół raz nam przysłużony. Ty zdawkasz, ty mi ubożony. A zgrozu stupi nam przed wecy. Co smy, a co na żyl, a mira. Kaj spuści ił na swele mecy. A lubość na żyja, a wiera. Czy gwizdy, a k nam na puszcz wyższy. Raz ugasnu, co zbyła hyszczy.

0: So nennt er Jotzas za nasche Bubaki, a to gronni ja nennt er Pschepper da jom. Ten Mikrofon, mojomo Kollega Jo Jakob Predigkeit.
1: Dobry dzień, a witaj się na nowy bubak. Ho, jo zase jako predikajt przy mikrofonie. Przez wielkiego powiadania poglednjome net raz na dzieńcejszny program. A kopredne słyszymy Johanu Schernigojc. Jolic nie jo niechten wird was hyszci zjeden. Dowole rezervirował, pön mögała wam Johanna hyszci pomagasz. Wena jo za was najredniejsze a najoblubowaniejsze dowole cíle upytała. Za to, jo se teke svojich sobouknikov obšašava, že svoje lichetne přebyvajú. Vestajn šo napneta. Dali že petom ze Karolin Kühnholz. Vena jo ogledava Bruno Marsa na svojej svetovej turie v olympijskem stadionja v Berlinju a rozpšavja vam v svojich doživjenjach. A vet jednogo stadiona do pšidocego na końcu usczywania chcemy się jeszcze raz kopać ga światowemu mistrzostwu w Ameryce wienować a donentejszny turnier zespominasz. Ale startujemy se we z muzyku. Jeden wird moich absolutnie najlubszych songów ze serbsko-rzecznego Ruma Juliana Nadbor a Kai Schlicht z Gwizdka. Przy tym pak jeszcze jedną wiec. Za przyjdącego bubaka w augustie chcemy wasze muzykowe życzenia mieć. Takiego se wie prosi, tak dwójko, ako niejo nimski spił, jo szykno mężne.
2: Wytkłos? Przeszenia? Piszcie nam pet 0151 11 86 88 65 RBB Serski program.
1: Jo, a zapis k tomu z szyknymi ważnymi informacjami, ako takie kontaktowymi datami, namakaja się na naszym internetowym bocie rbb-online.de/sorben.

0: WM ve USA, kanaže a Mexiku, se pemawem ku koncoju hrla. Nemska jo jesno ušel vrotar Cap Verde Vozinha, bödu jo social media star, a finaliste Španska a Argentinska su tekes gönsne veste. Jo se bejne pasirovalo. Jo, Nemska jo bežke zase bejne jesno zawapiła. P rednučkem zachopku přečivo Novackoju z Curaçao jo nejpierwej hyšči šikno derje ugledalo. V sledujúcoch kopkovoch krášach pak jo se słabosťo nemského mústva pokazovalo. Potom až jo se oborajnský stavný graja Niko Schlotterbeck, potom teke hyšči šeško zranil a jasne bylo, až byven na dlejšie cas upadnul, te veľký šok. To mústvo jo byl ven z toho turnéra v prednym KO grášu přečivo Paraguaju. Tomu se viele fénu nejpierwej raz przewinč. Ale nic jano fény sú rozwamane, také zvieskowy trener Julian Nagelsmann jo krotko na to vystupoval. Na jogo miestne bužo niento Jürgen Klopp, mústvo při přiducych turnierach przewyżowaš. Redne čojenko pak mežo vrota mústva vyt Kap Verde ulicovaš. V radnym starstwie vyt styržas čelit zvobšetnio svoje covanie. Raz plavi M pödlabyš. A kak jo to zvenozeo? Direktne v prednym grážu jo se poražilo VM novotnikoju amtirujúcemu európskemu mejstarieju Špaňskej 0-0 vetrubaš. Vesepne vrota Vuzinja jo stojal ze svojim úriednym ukbašem v središču a zagerio nic jano přegledovario na miestne. Vybego malo dňov jo stupalo jogo lícba social media follower na Instagram malo tysac na miastem přísamem čižasčo miliónu a za Vuzinju dejalo hyšči lepšie přiš. Po senzacionelnym kvalifikácii za predne kolo KO jo se dalčne sen za z njogo doplnil. V přiducu runže jo cakal Messi za argentinskeju. Největší idol Vuzinja. Také gaž pötoštom grášu Köns byl za Afrikanario a Argentinario ze 3-2 dobil, jo turnier za nich velický úspěchový. Především za Vuzinja. Jo, a niento filo jano hyšti dobyšarje. Köns týženja vetmejo se finale, ako také gráše v Češem miestno. A také hou jo zajemný fakt, hyšči žetne nejsú sledne stori mústva při svetových mestvarstviach, také rovnú cásne nejlepšie stori veliščenie svetových uznamov. A što nenta? Tož napšal do hyšči dva kráša z pšauje úsokeju kvalitu. Vyaselíme se na to. Zo, a ja se juž rozžoknujom. Hyšči raz malú dopomnenku, vaše muzikowe życzenia są przeszane za przychodnego bubak. Z czego już o przecie raz wasz najlepszy song w naszym ustrzewaniu słyszasz chcieli, potem pojście się nam nieco wasze zapysowania.
1: Wytkłos? Przeszania? Piszcie nam pod 0151 11 86 88 6 5 RBB Serski program.
0: Dalczne informacje a kontaktne daty namakają się pod rbb-online.de/zoben. So, a sledny spiel zażynca jo Stray Kids S-Class. A to poszli teka ago przygotowanie za przychodnu ustrzewaniu. W augustie mamy K-Pop Special za was. Petakem, życzym wam dobry czas, uczopny zjek a z czo zaszaltowali a mejszo sederio.

Ja, w augustie słyszę się po takim nasz przyrodzy bubak z jako pan predikajt. Ja, pan sewe uściewanie k jadnemu muzykowemu stilu juak, dre jo jadn tych niewiecji obybowanych. Miazy modostnymi wyszło runo jadn titl słyszeli K-pop. Nen to skry trap muzyka Ida Dolin.

0: Nasza muzykowe życzenie. Zinca przyjdzios Janczojc, wet niegaśnie receptarki za siarsku rec w tamnej szuli.
1: Ja som Ursula Starikova z Janczojc a życzę sobie Angrabe, Schwiasela. Ja, to jo redne.
0: Ja, redne, ja. To przyjdzios nęca was lupa Ursula Starikova, ta oblubowana Ludowa Aria w waszym siarskim programie. Jus piwatej ensemble Pszieza a Kupka Drewianki.

0: Ja, a ten duo Ledazzo, ten možo šo pšiduce raz dože víš 5. September a to ve obenkinje o ve Hošebusu. Nen to ale druga tema. Pšiašele literature mogu se jaseliš na veci dňovne zaredovanje o ve Hošebusu. Žinca zachopio se ten Lost Poetry Festival. Tam stoje pejedana poezija ve sreži, miestno jo ta stara plachtarnja nedaloko vet bošanskego dvrnišća. Pedla se umjelce z pecačneje, nimskeje, z belgijskeje, pelckeje, čehojskeje, Ukrajine a USA. Organizatorka jo ista spoke Word Academy zgromadnje z ukrajinskeho iniciativu Squad Nummer Pesch. Citaše bužotej teke Serba, veniste žinca ved Bertel Navesim v jadnom bloku svišaš s Pesch drugimi lajskimi autorami, žinca jadzo, a jadn vednih jo Serb Jonas Pietaš z Pančic Kukova, drugi jo Mieto Kjacmas Hošebusa.
1: Ja budu na festivalu Citaš. Ja, mamy tak wiele czas, to już wiem. Jo, dokolaż budu Janu Donosiarski Basien cytasz, a ponieszczy tekst, myślę, aż mam tam też donosiarskie pasaże.
0: Mi to Kerzma ma we mieście już wiesz mnie jako poetry slama.
1: Jo, to nie jest moje przedni raz, ja ustupuję już o 20 lat, myślę, a są też na teaterie grał, jo.
0: Jo, Festival trajo až do sobety, dokradne program namakajo šo na internetovom boku www.lostpoetryfestival.com a zastup nic nepłaši. Poezija a muzika trefite se teke při pšiducem spiuje obla nas ve noce, jo titel na novom albumie Lipšanskiego umělca Jakuba Grula. Jaden krádu šamne obraz, ako stvorio o literátka Mina Wittgolds, recitirio Sofia Cuschitz alias MC Anker.

Anjularze, synektyk prawo przedobywa, to świetle przytk, synjadoważy, to budnictwa, a surowości, pięczywy jo, jesteśmy a złości, to budnictwa, a surowości, pięczywy jo, jesteśmy a złości.

Ucho niżi, co my zaś duszy nuzy, tam troszczę słowa nie zaznieją, tu złości jam se z budem smieją, tam troszczę słowa nie zaznieją, tu złości jam se z budem smieją.

Che a kluba jama stoje, tak daleko, a sukasz katy, gęczne zmilnie, swój opor woje, im zwistościu, do mecy daty, że coś pół raz nam przysłużony, zazdakasz z dłymi ubożony.

nowymi ubożone. Co coś pół raz nam przysłużone. Ty zdarkasz tymi ubożone. A z grozu stupi nam przed wecy, co smy, a co nas żyl, a mira, kres puszczy jiu, nas wele mecy, a lubość nażyja, a wiera, czy gwizdy, ak nam napusz wyższy, raz ugasnu, co zbywa hyszczy.

0: So nennt er Jotzas za nasche Bubaki, a togroni ja nennt er Pschepperdajom. Ten Mikrofon, mojomo Kollege Jo Jakob Predigkeit.
1: Dobre dzień, a witajcie na nowy Bubak. Ho, jo zase jako predikajt przy mikrofonie. Przez wielkiego powiadania pogledniamy teraz na dzieńcejszny program. Ako predne słyszymy Johanu Szernigojc. Jolic nie jo niechten wird was hyszczy zjeden. Dowole rezerwirował, pön mogała wam Johanna hyszczy pomagasz. Wena jo za was najredniejsze a najoblubowaniejsze dowole cilu upytała. Za to jo se teke swoich sobu u kniku obszaszała, że swoje liche dny przebywają. Westeinscha napnete. Dalej jo pytom ze Karolin Kühnholz. Wena jo ogledała Bruno Marsa na swojej światowej turie w olimpijskim stadionie w Berlinju a rozprzawia wam w swoich dożywieniach. A wyt jednego stadiona do przydocego na końcu usczywania comy se hyszczy raz kopańcy ga światowemu mejstarstwoju w Ameryce wienowasz a donentejszny turnier zespominasz. Ale startujemy se we z muziku. Jeden wyt moich absolutnie najlubszych songu ze serbsko-riecnego Ruma Juliana Nadbor a Kajsz Licht z Gwiezdka. Przy tym pak hyszczy jednu wiec. Za przyducego Bubaka w augustie, co my wasze muzykowe życzenia mieć. Takeho se wie prosi, tak dwójko, ako niejo nimski spił, jo szykno mężne.
2: Wytkłos? Przeszania? Piszcie nam pet 01511 jednastczo 800 8865 RBB Serski program.
1: Jo, a zapis k tomu z szyknymi ważnymi informacjami, ako teke kontaktowymi datami, namakaja się na naszym internetowym bocie rbb-online.de/zorben.

0: Ja, liebe Pschiswucharje, Pschiswucharki, w Masha derje. Joi, ja ho, stoim w studio, a z neuem w studio, ja wiecena wird was, jużo da lejszajskich prozninów startowali. Wesiebnie za tych, kataryż nie maju hyszci żadne plany za dowol, ja sledujucy przynos krono topszały. Johanna Schernigoitz, ja se plas wöich sobu ukniku obgoniła, na katarych miest nach swoje prozniny przeperaju. Jolic aż potrzebaj się hyści tips, a po doporycynia ga pestaj się nięto uszy.
1: Startujemy przy Baltijskim Mörju, dokładnie na Rujana. To jest napszałny klasyka. Hoju redny przypiok kridowy skarby babiju z narodnym parkom Jasmunda Boden. Obszyn może się kolasować albo plewać. Abo jak moje przy Björgu chillowasz. Ja co może schon na Campingu wanistczu, tak romantiske ognistczo przy Mörju cynisz. Nic jano przy Baltijskim Mörju jo pak rednie. Max Lanski w Dolnoserbskiego Gymnasiuma leśik Adrii.
2: Wylejszajskich prosi nach Götujom se swoju familiu abszia szelom drogu na Andrii. Najpierwej leśimy na podpołudnio Petrosz. Tam zachopijo se nasze drogowanie.
1: Fajn. Nięto dalej z moimi narażeniami za dowolowe cele. Gaż nieco się na swinsu lażasz, a se opalisz. Susnasz Alpy nieco za was. Garmisch Partenkirchen w Bajerskej na przykład jo dobry cel. Perfektnie gaż lubujo się aktywność. Tam możesz się wandrować. Ze Zelesnicu jesz aż na najwyższą górę Niemskie, na Zugspitze. Aber przy Görskim Jasoje wird napnisz. Jan Lobatetyp jo czeskie gwone miesto Praga. Miesto jo wielkin redne, a maj wiele stawisne. W starym mieście możesz się przez Karlo w Möst spacerować, albo w jadnej tych wiele małych kafejoniach miński kofe opytasz. To jo cane kofe zbite jo smiatanu. Krakow w Polskiej jo tege dobre ziel, gaż lubujo się tu mieszań zu, wird flera wielikiego miesta a historie. Tam dostanjo się oboje. Masz tu w Krakowie, tam musu się na kuszty pat pirogi jeść. Ja sama som w przyduzych tyżeniach z moim nanom do Stockholma w szwedzkie duce. Ja se już, ja se lim na redne jazory, gölu a mir. A w Stockholmie dajo zase wiele rednych möchnoch czoł za shopping. Idealno dowol za mio.
0: Ach, ta klinzik szasnie. Ale teke wiegin droge. Nażejajmy se, aż Johanna se nie wrosi o insolentne z dowola. No jo, dalej w programie. Pasujucu nie by mogał song zielszym bysz. O, jo Calvin Harris ze swoim brzezcasnym hitom Summer.

Ja, w augustie słyszę, że po takim nasz przyrodzy bubak z Jakobem Prydyśkajt, ja po całe uściewanie k jednemu muziku wemu stilu, jak dre, jo, jan tych niewiecji obrubowanych, miarze modostnymi, wyszło runo, jan titl słyszeli K-pop. Nen to jest gry trap, muzyka Ida Dolin.

0: Naša muzikowe życzenie. Żynca przyjdzios Janczojc, wet niegaśnie receptarki za siarsku rec w tamnej szuli.
1: Ja som Ursula Starikova z Janczojc a życzym sobie Angrabe, Schwiasela. Ja, to jo redne.
0: Jo, redne, jo. To spiżo nenca was Lupa Ursula Starikova, ta oblubowana Ludowa Aria w waszom serskim programie. Jo spiwatej ensemble Pszieza a Kupka Drewianki.